witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: Radio Nowinki, Eastless Rockers, Eastless FM w całym składzie. Pozdrawiamy was serdecznie. Dzisiaj gramy w Krakowie. Bumcia!
1: Yo, z tej strony Eastless Rockers. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Nowinki. Big up!

A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y. Wyjdę na miasto się przesunąć w prawo, wow. No albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak Niemen, wow. Chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

Mamy dzisiaj piątek, 17 dzień lipca i 198 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Aneta, Bogdan i Jadwiga, ale także Marcelina, Leon, Andrzej, Felix, Donata, Aleksy, Konstancja, Leona, Teodozjusz, Aleksja, Teodozy, Westyna i Dzierżykraj. Solenizantom oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj ogólnopolski dzień tabaki, pozdrawiam Kaszuby oczywiście. No i światowy dzień Enjoy. No cóż, to akurat zdarza się każdemu chyba użyć. A jeżeli chodzi o kwestie kulturowe, koncertowe, to podpowiem, że dzisiaj o 19 w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki na Papierniczej 2 odkrywka 2026, czyli przegląd muzyczny, który prezentuje najciekawsze nowe zjawiska na krakowskiej scenie muzycznej. Różnorodne, świeże i niezwykle ciekawe. Oczywiście zapraszam do odwiedzenia. A jeżeli chodzi o filmy, to moi drodzy, odpowiedź może być tylko jedna. Proponuję obejrzenie najnowszej ekranizacji Odysei Homerowskiej, tym razem w gwiazdorskiej obsadzie i w rękach mistrza oczywiście. Dodam tylko tyle, że w rolach głównych Matt Damon, Zendaya, Tom Holland i Anne Hathaway. Jednym słowem, naprawdę, naprawdę piękna opowieść, której to Odyseusz jak co roku, chciałem powiedzieć, ale generalnie w każdej innej ekranizacji po zakończeniu wojny trojańskiej i zniszczeniu Troi próbuje wrócić do domu, a mają się ich różne przygody. Gwoźdź ścisłości jeszcze Charlize Theron gdzieś tam się pojawia jako jedna z bogini, a w zasadzie mus, można chyba tak powiedzieć. Generalnie ekranizacja piękna, wspaniała, a szkoda, że nie ma jej w IMAX-ie, przynajmniej u nas, u Czechów jest. Ale zapraszam do Multikina. A Odyseja do obejrzenia dzisiaj o godzinie 17.10 lub 20.00. Myślę, że pory jak najbardziej atrakcyjne. Zapraszam. No i informacja bieżąca, skoro tak, no to przypominam, że trwa cały czas rekrutacja na studia pierwszego stopnia na Politechnice Krakowskiej. Co prawda pierwsza tura rozstrzygnięć już za nami, ale ja przypominam, że tych tur jeszcze chwileczkę będzie, bo rekrutacja zakończy się oficjalnie 17 września. Dzisiaj kolejna tura informacji, a w zasadzie ogłoszeń wyników postępowań rekrutacyjnych, natomiast kolejne tury w lipcu 23 i 28, a później 14 i 18 września. Jednym słowem, moi drodzy, zapraszam, a szczegóły, jeżeli chodzi o rekrutację, to oczywiście na portalu rekrutacyjnym Politechniki Krakowskiej, tudzież w systemie elektronicznej rejestracji, gdzie oczywiście znajdują się zarówno informacje dotyczące procedury, jak i informacje o tym, gdzie i jakie wolne miejsca jeszcze się znajdują. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co tym idzie, przypominam, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl. Wystarczy wejść na nią, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko, co powinniście zrobić, już jest zrobione. Reszta po naszej stronie. My ze swojej strony gwarantujemy to, że możecie nas słuchać nieustannie na okrągło 24 godziny na dobę. Na pewno gwarantujemy również fajną muzykę, ciekawe tematy, no i doskonałą atmosferę. To wszystko w Radiu Nowinki. A jeżeli chodzi o szczegóły, to przypominam, że jutro i pojutrze rano możecie wysłuchać powtórek programów emitowanych wieczorami w trakcie mijającego już tygodnia. Natomiast w sobotę o godzinie 17 będzie program informacyjny. Natomiast wieczorem o 20 z naszej odkurzonej, no może nie premiera, ale w każdym razie prapremiera, bo będą tam materiały, które bardzo, ale to bardzo dawno na naszej antenie prezentowane nie były. To w sobotę. Natomiast dzisiaj wieczorem o godzinie 21 herbatka, na którą zaprasza serdecznie Tomasz Kapuśniak. Zapraszam do słuchania nowinek.

Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłuchania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.

Mamy dzisiaj wtorek, 14 dzień lipca i 195 dzień 2026 roku. Tak ogólnie rzecz ujmując, to 4 lipca świętowali Amerykanie. Dzisiaj świętują Francuzi, a to za sprawą zburzenia Bastylii parę lat temu. No więcej niż parę. A imieniny obchodzi się i Kamil, Marcel, Angelina i Stella, ale także Henryk, Kamila, Włodzimierz, Marcelina, Dawid, Jakub, Izabela, Iga, Damian, Angelika, Franciszek, Bogdan, Felix, Bruno, Kosma, Donald, Marcelin, Uldryk i Bonaventura. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień rekina. No nie wiem, co z tego wynika. Światowy Dzień Szympansa to też tak zwierzęce. No i dzisiaj również dzień łapania za pupę. No ale obawiam się, że rekin może tutaj też ząbkami pomachać. A swoją drogą oczywiście dzisiaj przede wszystkim rocznica zburzenia Bastylii, czyli Święto Francji. A jeżeli chodzi o kwestie rozrywkowe, no to myślę, że takim wyznacznikiem tego, co możemy ewentualnie dzisiaj robić, no to będzie wyprawa jak najbardziej klubowa. Skoro tak, no to podpowiem, że możemy się dzisiaj wybrać do Hyde Parku, a tam o 19.30 Eric Johnson będzie razem z Texophonic koncertował, w związku z tym będzie głośno i sympatycznie, jak sądzę. Jeżeli wolicie, no powiedzmy troszeczkę sentymentalne wspominki, to w Teatrze Kabaret jutro Miłość i Wszystko w Barze, czyli piosenki, no powiedzmy z okresu międzywojennego, czyli troszeczkę już leciwe, ale dalej sympatyczne. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to proponuję Wam obejrzenie filmu Vaiana, tym razem w wersji aktorskiej, no bo animacja oscarową była, a tym razem, moi drodzy, Disney postanowił Pixarowi przyjść w skurs, no i mamy animację w minimalnym stopniu, bo jest to film aktorski. A opowiada on historię, jak to Vaiana wyrusza z jednej z wysp Polinezji i razem z Bogiem maoryskich ludów wyrusza i podróżuje, tudzież poszukuje tego, co może być najciekawsze. A dodam jeszcze, że rodzinna wyspa to Matunui i będzie to podróż, która ma ratować oczywiście wielkie i wspaniałe plemię. A film do obejrzenia dzisiaj w Multikinie o godzinie 17 i 18.45 oczywiście serdecznie zapraszam. No i informacje bieżące, a tutaj jakżeż by nie wspomnieć, że mamy już za sobą pierwszą turę rekrutacji na Politechnikę Krakowską. No, powiem Wam, że 11 tysięcy podań było złożonych, biorąc pod uwagę, że miejsc trochę mniej, no to mogłoby się wydawać, że w zasadzie już posprzątane, ale tak nie jest, bo na niektóre kierunki, na przykład informatykę z cyberpsychologią, było 7 miejsc, a w zasadzie 7 osób na jedno miejsce, w związku z tym naprawdę zainteresowanie ogromne. Zresztą zgodnie z deklaracją naszych władz uczelnianych, Politechnika elastycznie stara się reagować na zainteresowanie i tam, gdzie jest to możliwe, oczywiście zwiększa limity przyjęć, aby oczywiście dać szansę studiowania również innym osobom, które są tym zainteresowane. Natomiast dodam jeszcze, że to jest pierwsza tura rekrutacji politechnicznej, bo ostateczne terminy będą miały miejsce jeszcze w lipcu i we wrześniu, w związku z tym również w tych terminach jest szansa jeszcze rozpoczęcia studiów na Politechnice Krakowskiej. Oczywiście no, nie na tych kierunkach, na których już jest komplet, ale nie zmienia to faktu, że zestawienie miejsc, które są wolne, są dostępne zarówno w portalu rekrutacyjnym Politechniki Krakowskiej, jak i w systemie elektronicznej rejestracji. Jednym słowem, moi drodzy, przypominam, następne tury postępowań rekrutacyjnych to jest 17, 23 i 28 lipca, a także końcowe we wrześniu, czyli 14 i 18 września. Zachęcam oczywiście do studiowania na Politechnice Krakowskiej, bo cały czas mamy jeszcze troszeczkę wolnych miejsc.
No i Radio Nowinki proponuje, oczywiście proponuje słuchania Radio Nowinki, a za tym idzie zapraszam do wejścia na stronę internetową www.nowinki.pl. Tam jeżeli klikniecie przycisk włącz radio, wszystko powinno popłynąć głośno i wyraźnie. A dodam jeszcze, że oczywiście możecie nas słuchać całą dobę na okrągłe i non-stop, zresztą nawet troszeczkę dłużej. A skoro tak, no to dorzucę jeszcze, że już jutro poranek, tuż po godzinie 9, wieczorem o 20 Kultywator. Natomiast dzisiaj wieczorem o 21 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zaproszą nas na niezmierzone obszary muzyki i na pewno zaskoczą was brzmieniami, których byście nawet się nie spodziewali. A skoro tak, to ja zachęcam do słuchania Radia Nowinki.

Tak, moi drodzy, ja was serdecznie witam w takim wakacyjnym rytmie jak najbardziej, no bo w końcu wakacje, no i nie ma dwóch zdań, moi drodzy, emocje również nas wielkie czekają, no bo nie wiem, czy świadomość macie, chociaż powinniście mieć, bo w końcu Mistrzostwa Świata jeszcze trwają, no i oczywiście jest to faza pucharowa. Dzisiaj Francja z Hiszpanią zadecyduje o tym, kto będzie grał o wielki finał Mistrzostw Świata, moi drodzy. Jutro to samo będzie między Anglią i Argentyną, natomiast finał 18 lipca. To tyle, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, w związku z tym można tutaj dysputować i rozważać to i owo, chociaż kontrowersji jest sporo, no, zwłaszcza w przypadku Anglików, którzy, no, powiedzmy, z Norwegami wygrali, no, nawet nie do końca na słowo honoru, chociaż z drugiej strony przewagę wykorzystali, to też trzeba oczywiście podkreślać na każdym punkcie i każdym miejscu. Ale wracając jakby do rzeczy bardziej prozaicznych, w dzisiejszym Nowineksie witam was serdecznie Tomasz Kapuśniak, który go dla was poprowadzi. A skoro tak, no to jeszcze jedna sprawa chyba nad wyraz istotna. Gramy, moi drodzy, gramy.

No a skoro tak, no to ruszamy tak troszeczkę z wakacyjnymi rytmami mimo wszystko, no bo jakżeby się tu nie ustawić, jeżeli chodzi o kwestie imprezowo-koncertowe, no bo w końcu tego się po nas zbierało. Jeżeli chodzi o te krakowskie podwórze, chociaż nie tylko, to zapraszam na środę, na 20. Kultywator. Tam będzie na pewno trochę więcej o tych lokalnych wydarzeniach. Ja tylko chciałbym podpowiedzieć, że jakby co do czego, moi drodzy, to już jutro na PG Stadionie w Warszawie będzie Bad Bunny występował, który no, na finale futbolu amerykańskiego miał swój występ. No,

który nomen omen za bardzo się nie spodobał prezydentowi. Znaczy nie naszemu, tylko tamtemu, amerykańskiemu oczywiście, co ma oczywiście pewne przełożenie w tym, że no powiedzmy prezentował troszeczkę inną linię odnośnie powiedzmy przenikania się tych kultur wewnątrzamerykańskich i ludów amerykańskich w obrębie kontynentu amerykańskiego, ściślej północnoamerykańskiego. To akurat a propos Bada Bennego. Natomiast dla tych, którzy no, wolą, że tak powiem, bardziej no, oswojone dźwięki, to dwa dni później, czyli w czwartek, ale w Gdańsku, w Ergo Arenie, Lenny Kravitz będzie występował. Dość powiedzieć, że no, to jest muzyk, który potrafi powalić, że tak powiem, na kolana zarówno brzmieniami, mieszanką rocka, funky, soulu, bluesa, a przy okazji jeszcze innych, w dodatku mieszanka no, w proporcjach no takich, że chyba ciężko to podrobić, ale w każdym razie już czwartek będzie występował, także można do tego podejść. Jeżeli już rozpatrujemy to w tych kategoriach, to nie wiem, jakby to powiedzieć, bo również w tym tygodniu, w sumie w sobotę i w niedzielę na PG w Warszawie, czyli stadionie w Warszawie, System of the Down będzie występował. Dwa występy, także możecie się przygotować. Czy jeszcze ktoś tam będzie, prawdę mówiąc, nie sprawdziłem sobie, wybaczcie, ale prawdę mówiąc, sam podmiot główny, czyli System of the Down, na pewno nie wymaga, że tak powiem, dodatkowej promocji, dodatkowego zachęcania do udziału. Dosłownie parę dni później, już w przyszłym tygodniu, Marilyn Manson będzie występował w Łodzi dla odmiany, także naprawdę koncertowo się robi. No a jeżeli dorzucimy do tego, że już na przełomie lipca-sierpnia w sumie będą miały miejsce dwa równolegle festiwale, bo od 30 lipca do 1 sierpnia Poland Rock Festival na lotnisku Czaplinek Broczyno, czyli no powiedzmy Jurek Owsiak znowu na pewno nas zagoni, to jest w tym momencie po kłosie festiwalu przystanku Woodstock. A to już, no cóż, jest to akurat festiwal, który ma inne zasady, ale zabawa zawsze jest rewelacyjna. Artystów zresztą też będzie co niemiara, no w dodatku atmosfera, no to jeżeli ktoś nie był, no to powinien to zobaczyć. Drugi festiwal, który też na przełomie lipca-sierpnia się pojawi, tym razem w Jastarni, to jest Salt Wave. No troszeczkę, że tak powiem, inna formuła, bo będzie to takie troszeczkę pomieszanie elektroniki, alternatywy i rapu, ale dosyć dobrze. Dodam jeszcze, że to lotnisko w Jastarni mnie zaintrygowało, bo prawdę mówiąc byłem w Jastarni w zeszłe wakacje dłuższy czas, ale do lotniska nie dotarłem, chyba że byłem na nim, nawet nie mając tej świadomości, ale do Jastarni zachęcam bardzo sympatycznie. Jest kilka barów, w których możecie niedrogo i sympatycznie zjeść, w dodatku smacznie przede wszystkim. A że niedrogo, to już chyba też zdążyłem napomknąć. Rzeczy, które mi się w Jastarni podobały, o właśnie, szprotki z głębokiego oleju z frytkami, moi drodzy. O, to jest akurat kwintesencja morza. Ser akurat nie był kwintesencją morza, ale też doskonale smakował. Wracając jeszcze do Salt Wave, pojawi się tam Crystal Fighters, Granson, Salvatore, Ganacci, Vito Bambino, Jan Rapowanie, Soku, Kukon, Zalia i Liwka. Jednym słowem będzie się oczywiście bardzo, ale to bardzo dużo działo. Dobra, ja tyle, jeżeli chodzi o festiwale. Oczywiście wszystkich nie wymieniłem, bo nie ma na to najmniejszej szansy, jeżeli chodzi o propozycje. To jest akurat zestawienie takie wakacyjne, które ma przede wszystkim wam w jakiś sposób, no powiedzmy, umożliwić formę występów. No, Robbie Williams co prawda nie będzie występował
na dniach, przynajmniej jeżeli chodzi o festiwale, ale nie zmienia to faktu, że jego akurat zawsze miło się posłucha.

0: Robbie Williams, co prawda z reguły pamiętamy go, no powiedzmy, w bardziej dynamicznych wykonaniach, no ale nie zmienia to faktu, że jest jak jest, a brzmi doskonale, przepraszam bardzo, w nosku zakręciło i sobie musiałem kichnąć. Mikrofon troszeczkę to źle znosi. A skoro tak, moi drodzy, no to przechodzimy do serwisów czysto letnich. Jeżeli mieliście obawy, że udając się nad Polskie Morze, a w zasadzie lasy po drodze do Polskiego Morza, zostaniecie napadnięci i ograbieni przez pumę, to o ile nie pojawi się następne, a już jest nieaktualne, moi drodzy, bo parę dni temu okazało się, że jeden z myśliwych, który w lasach niedaleko Białego Boru polował, nagle zauważył, uwaga, uwaga, zwierzątko, które nie było rysiem, było trochę większe, nie było również żbikiem, no bo jak wiadomo, żbik znacznie mniejszy jest, a w dodatku te niewielkie populacje kotów tego rodzaju to są na południu, głównie gdzieś tam w rejonie Babiej Góry, znaczy niedaleko nas w sumie, no i w Bieszczadach zdaje się jeszcze też jakieś tam siedliska są, no ale to jakby wtórna sprawa. A tu pojawił się duży kotek, który, no co więcej, wrócił po jakimś czasie pod ambonę, dopiero po strzale ostrzegawczym wyniósł się w siną dal, czyli jakby trochę oswojony. No okazało się, że po ocenie sytuacji, bo myśliwy poza tym, że strzelał ostrzegawczo, to również zdążył zrobić zdjęcia i nagrał kotka. No okazało się, że była to puma, moi drodzy, no i to było parę dni temu. Wyłożono troszeczkę nęceń, ściągnięto specjalistyczną firmę, która gdzieś tam ze Szczecina aż przyjechała, no to miała akurat, o, nowa droga S6 gotowa, także jechało im się sympatycznie, no i 11 też musieli jechać. Dobra, ale to już oczywiście dla Globetrotterów informacja była. No i właśnie oni się zajęli, wyciągnęli, znaczy wywabili pumę akurat na otwartą przestrzeń, a tam później zaaplikowali jej środek nasenny, jak się domyślam, poprzez jakąś formę sprzętu pneumatycznego, żeby nie powiedzieć broni pneumatycznej. No w każdym razie na pewno udało im się uśmić i przekazać. Gdzie trafi puma? No jeszcze nie wiadomo. Skąd się wzięła? To chyba też jeszcze nie wiadomo, chociaż kto wie, może akurat tą kwestię należy jej postanowiono wyjaśnić trochę po cichu. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest to akurat na pewno pewna forma ciekawostki. Co więcej, moi drodzy, w zeszłym roku były jakieś przebąkiwania, że podobno też sporych rozmiarów kiciuś przewijał się na południu gdzieś w Opolszczyźnie, albo nie tylko. No, co prawda tam akurat to powiązywano z hodowlami w Czechach, które takich kotów tam ewentualnie hodowały i stamtąd mógł ewentualnie się wymsknąć na dłuższą wycieczkę.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
2: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór, witam Was na kolejnej odsłonie inżynierskiej historii i po raz kolejny udajemy się na Daleki Wschód, czyli do Chin. Będziemy kontynuowali wątek o tym, jak chińskie wynalazki wpłynęły na funkcjonowanie naszego świata. No bo jednak troszeczkę tego się nazbierało.

Poprzednio mówiłem o kwestiach związanych chociażby z kompasem. Tak jak wspominałem, kompas był wynajdywany pewnie kilkakrotnie, ale w Europie, powiedzmy, zaczął pojawiać się dopiero gdzieś koło 8-10 wieku. Przy czym nie był to stricte kompas, tylko po prostu, no powiedzmy, coś a propos. Chińskie wynalazki w tym zakresie były bardziej jednoznaczne i bardziej umożliwiały właśnie wybranie odpowiedniego kierunku. Ale właśnie, dlaczego wracam do kwestii kompasu, o którym już w zasadzie powiedziałem? No bo nie można zapominać o jednej podstawowej sprawie. Właśnie ten kompas spowodował, że uwaga, można było realnie myśleć o nawigacji morskiej. Bez tego to nawigowanie zawsze sprowadzało się do tego, że trzeba mieć było gwiazdy, słońce, no i wtedy jakoś sobie można było poradzić. No właśnie, ale kiedy było pochmurne niebo, nie było słońca, nie było gwiazd, no to jak obrać właściwy kierunek. No w tym przypadku akurat pomógł nam kompas, no a jeżeli już do tego dochodzimy, no to trzeba również uwzględnić inne sprawy, no bo wyobraźcie sobie, że nie tylko kwestia kompasu tutaj decydowała, ale również obserwacje astronomiczne, obserwacje, które dawały możliwość odniesienia, że tak powiem, do różnych punktów stycznych i efekt był taki, że można było się zorientować. Nie bez kozery tutaj pojawia się również kwestia siatki geograficznej, która no, w zasadzie ja mam pewne wątpliwości, czy akurat jest to indywidualny wynalazek, czy można to rozgraniczyć, niejakiego Cheng Henga w drugim wieku naszej ery, która umożliwiła tworzenie map. Ta moja wątpliwość wynika po prostu z tego, że w jakimś zakresie w ptolemeuszowskiej Aleksandrii coś w rodzaju, znaczy inaczej, pozycji geograficznej było określane między drugim wiekiem przed naszą erą, a drugim wiekiem naszej ery. W związku z tym można tutaj mówić o pewnej wtórności, ale z drugiej strony mapy wiążą się oczywiście z możliwością tworzenia, rysowania tego. No a tutaj pojawia się kwestia kaligrafii, wykorzystania tuszu, papieru i innych rzeczy, które ze sobą oczywiście jak najbardziej tutaj były powiązane.

Położyłem tutaj wcześniej, położyłem pewien mocny nacisk na kwestię nawigacji przepływu. No jeżeli już była mowa o tym, no to nie można zapomnieć również o innej kwestii. Otóż nie wiem, czy macie świadomość, ale jeden z chińskich admirałów w wiekach średnich dokonał szeregu odległych podróży. To akurat było udokumentowane. No i w swoich podróżach dotarł zarówno do Indii, jak i do wschodnich wybrzeży Afryki, co już może być na pewno zaskakujące. I nie byłoby to możliwe na pewno, gdyby nie to, że posługiwał się w tych rejsach ogromnymi statkami, których istnienie było podważane wielokrotnie przez naukowców, badaczy europejskich, że przecież drewniane statki nie mogły być takiej wielkości. No a skoro według notatek, które w Chinach zostały przechowane, z tych podróży zostały przywiezione różnorakie zwierzęta, jak na przykład żyrafy, zebry czy słonie. W związku z tym te statki z natury rzeczy musiały być na tyle duże, żeby umożliwić zabranie tych wielkich zwierząt, no i również odpowiednik zapasów pożywienia dla nich, no i dla załóg. To w tym momencie oczywiście się jedno z drugim wiąże. Niedawno w trakcie przebudowy jednego z portów odnaleziono fragment kilu, fragment dziobnicy statku, który potwierdza, że faktycznie musiał to być statek deklarowanej wcześniej wielkości, czyli znacznie, znacznie większych od europejskich galeonów, które pojawiły się nomen omen kilkaset lat później. A sama idea tych statków, jak się okazuje, była dosyć specyficzna, ponieważ, uwaga, uwaga, te statki posiadały grodzie wodoszczelne, czyli po prostu był to statek, który był podzielony na kilka sekcji, które były od siebie odizolowane. W związku z tym w przypadku uszkodzenia jednej sekcji ulegała ona co prawda rozszczelnieniu, mogła być zalana, ale pozostałe sekcje pozostały nieuszkodzone i one utrzymywały statek na powierzchni. Miało to swoje przełożenie oczywiście w tym, że zarówno dawało szansę więcej czasu, dawał więcej czasu i szansę naprawy uszkodzeń i ewentualnie kontynuowania rejsu. No a w przypadku wojny, walki powodowało, że taki okręt, taki statek był znacznie bardziej odporny na ewentualne uszkodzenia. Co więcej, te komory, że tak powiem, zatapialne, niezatapialne, te podział na sekcje, to jest coś, co w europejskiej tradycji pojawiło się dopiero w XIX wieku. No, nomen omen, nie zawsze to działało, czego najlepszym przykładem był Titanic, który pomimo tego, że ogłoszony był statkiem niezatapialnym, no jak wiadomo, nie do końca spełnił te oczekiwania. No ale wróćmy do Chińczyków.

Miałem już co prawda o kwestiach statków nie wspominać, ale no, mówiłem tutaj o wyprawach, które dotarły do Afryki. No, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że chińskie żaglowce, chińskie wyprawy docierały zarówno do rejonów Indonezji, do Indii i Afryki, no to od razu nasuwa się stwierdzenie, że jest nierealne, żeby te statki nie płynęły również w kierunku zachodnim. Nie tak dawno, przeprowadzono badania nad próbkami, które gdzieś tam wcześniej były w jakichś chińskich grobowcach pobrane, no i tam doszukano się ni mniej, ni więcej, tylko pozostałości, a w zasadzie ślady tytoniu, no, który zdecydowanie nie był produktem chińskim, moi drodzy, a skąd pochodził, to już doskonale wiemy. W związku z tym nasuwa się myśl, że być może ten wspomniany chiński admirał nie był jedyny i akurat być może on pływał do Afryki, ale niewykluczone, że byli tacy, którzy pływali również w innych kierunkach. A to narzuca oczywiście zupełnie nową perspektywę, jeżeli chodzi o odszukiwanie, doszukiwanie się powiązań ze światem zewnętrznym. Chociaż z drugiej strony pamiętajcie o tym, że najprawdopodobniej Kartagińczycy, no jest przynajmniej jedna albo dwie teorie, które dowodzą tego, że Kartagińczycy docierali do Ameryki Środkowej, do Wielkich Antylii w okresie starożytności. Tym razem od drugiej strony. Skądinąd jedno z plemion, które zostało podbite przez Hiszpanów, no, twierdziło, że ich przodkowie przybyli ze wschodu, moi drodzy. No, jednym słowem, jedno z drugim może akurat rzucać zupełnie nowe światło na kwestie, że tak powiem, rozmieszczenia i odkryć geograficznych. Swoją drogą oczywiście daje to sporo do myślenia. This ain't

Jeżeli mówimy o chińskich wynalazkach, no to nie możemy zapomnieć również o kwestiach, które z Chinami, no powiedzmy, są oczywiście powiązane, ale Chiny przez wieki, zresztą Mao Tse-tung też to podkreślał, są krajem rolniczym, krajem rolników, a to oznacza, że oczywiście to spojrzenie chińskie na świat odbywało się z poziomu wiejskiego, wsi, małych miasteczek. No i to właśnie rolnictwo było oczkiem w głowie wielu pokoleń chińskich wynalazków. No, jednym z takich przykładów, no to nie bez kozery można powiedzieć, był pług. Pług, który początkowo był z różnych metalów, później pług żelazny. No, żelazo też tam akurat relatywnie wcześnie się pojawiło w stosunku przynajmniej do Europy. No i pług, który umożliwiał sprawne i szybkie oranie areałów uprawnych. No, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że do uprawy w Chinach nadaje się z grubsza 10% obszaru, no to od razu przypominamy sobie te wielkie tarasy, które są budowane w Chinach od tysiącleci, można powiedzieć, i które wznoszą się wzdłuż góry stopniowo, naprawdę na wielkie, wielkie wysokości. No właśnie to jest poszukiwanie rolnictwa, no i optymalizowanie. Pług do tego służył. No jeżeli mowa już o tych tarasach czy innych budowach, no to nie można zapomnieć o innym narzędziu, które nawet do dnia dzisiejszego znane jest w naszych realiach, czyli po prostu taczki, moi drodzy. Taczki, które kojarzą nam się w tej chwili głównie z wywożeniem niechcianych dyrektorów czy osób z terenu zakładów pracy. W minionym okresie akurat często było o czymś takim mowa i coś takiego słyszane, ale nie zmienia to faktu, że oczywiście jak najbardziej możemy tutaj doszukiwać się i takich zestawień. No a jeżeli już mowa o kolejnych wynalazkach związanych z kontinent, oczywiście z rolnictwem, to nie możemy zapomnieć o tym, że również rowy irygacyjne, nawodnienie, to był również wynalazek, który prawdopodobnie wyszedł z Chin. Znaczy wiadomo, że w tych deltach, w zlewniach wielkich rzek Mezopotamii czy Egiptu również były budowane rowy, którym doprowadzono wodę. Natomiast jeżeli chodzi o takie globalne rozprowadzenie i strukturalne nawodnienie, to raczej jest kwestia wynalazków chińskich. No bo pamiętajcie, to umożliwia efektywne nawadnianie pól, zwiększa wydajność upraw, zoptymalizowanie zużycia wody, zmniejsza erozję gleby przy okazji, no a poza tym wsparcie dla różnorodności upraw, no tym bardziej, że jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tym głównym źródłem zbóż w Chinach jest ryż, no to to wymagało akurat naprawdę mocnego uregulowania, że tak powiem, kwestii wody i stabilnego jej dostarczania. No, to oczywiście łapie się w tych bardziej stabilnych warunkach realizacji upraw. Nie można również zapominać o wielu innych kwestiach, które mogły się tutaj pojawić.

Sure. Eat this.

Następną domeną, w którą powinniśmy zajrzeć, no to budownictwo. No bo moi drodzy, tak, no była mowa o taczkach. No taczki oczywiście wykorzystywane w rolnictwie, czyli w tym momencie rozwożenie nawozów na przykład, czy innych takich rzeczy, no ale to jest również coś, co mogło być wykorzystywane akurat do prac budowlanych. Jednym słowem, nie można oczywiście o tym zapominać. Jeżeli chodzi o kwestie budowy, no to chociażby kwestie zaprawy czy rozwiązania wypalania cegły, chociaż to akurat mogło być znane, ale w Mezopotamii czy Egipcie były to najczęściej cegły suszone. Natomiast tutaj mówimy również o tych wypalanach, zresztą najlepsze przykłady budowli z cegły wypalanej skądinąd widoczne nawet z kosmosu. To mur chiński, moi drodzy. No skądinąd powiązanie i organizacji budowy, skali budowy, ale również planowania, organizacji. No i jest to, jakby na to nie spojrzeć, przede wszystkim budowla o charakterze militarnym. W związku z tym tutaj również te założenia urbanistyczne miały jak najbardziej swoje znaczenie.

Z innych wynalazków, których można wspominać, no to nie wiem, czy macie świadomość, ale zegar wodny to jest akurat wynalazek chiński. Czyli w czasach, kiedy w zasadzie do określania pór doby czy godzin do poranku używane były koguty, a w zasadzie słuchano, czy już pieją, czy nie, ewentualnie ptaki, które się budziły, tam akurat wynaleziono urządzenie, które precyzyjnie określało czas, no bo to chodziło o precyzyjne ustalenie czasu. Skądinąd, jeżeli mowa o nawigacji, no to oczywiście nie można zapomnieć również o tym, że właśnie również precyzyjny, w miarę precyzyjny pomiar czasu może służyć do wyznaczania szerokości geograficznych, długości geograficznych, i to w tym momencie jest również jakby kwestia związana z również geografią. No skądinąd zegar wodny był niezwykle prosty przy swoim założeniu, w związku z tym też o tym nie można zapominać. Nie można również zapomnieć, że uwaga, uwaga, powstał w Chinach pierwowzór sejsmografu. Otóż Chiny od wieków, od tysiącleci były ogromnym państwem, w związku z tym wszelkie informacje, które docierały, no, wymagały, że tak powiem, odrobiny czasu. No i któryś z cesarzy napomknął, że chciałby wiedzieć o ewentualnych tragediach w postaci trzęsień ziemi z pewnym wyprzedzeniem. Tutaj któryś z mnichów, być może wynalazców, zaproponował coś, co miało pokazywać trzęsienie ziemi i kierunek. No, wybudowano wielkie coś, to znaczy było tam ileś tam głów smoków, które miały w pyskach metalowe kule. Przez dłuższy czas nic się nie działo, aż któregoś razu zdarzyło się, że kula z jednego z tych pysków smoka wypadła. No, wynalazca stwierdził, że w tamtym kierunku najprawdopodobniej było trzęsienie ziemi. No i moi drodzy, po 2 tygodniach dotarła informacja, że faktycznie w tamtym kierunku, w rejonie na pograniczu Tybetu, było wielkie trzęsienie ziemi, które zostało właśnie zarejestrowane w ten sposób. No, wbrew pozorom sprawa dosyć prosta. Zresztą, jeżeli chodzi o podróże, również Chińczycy wynaleźli w swoim czasie coś w rodzaju taksometru, znaczy źle powiedziane. Chodziło o to, że ciężko było określić dzienne przebiegi, no bo to często było określane na tej zasadzie, że były znaczniki na drodze, które mówiły, że tyle się przybyło, ale właśnie, jeżeli jesteśmy w stepie, nie ma tych znaczników, jak tą odległość określać? Wybudowano pewnego rodzaju pomost, który miał pewnego rodzaju mimośród, czyli przełożenie, no i w tym momencie ilość obrotów kół była zliczana, no i na tej podstawie wyznaczane były zliczane te obroty kół, no i można było określić, ile drogi się przebyło. Co prawda było to obarczone dużym błędem, no bo nie było wtedy mechanizmu różnicowego, w związku z tym te koła mogły się wracać z różnymi prędkościami, trochę przehamowywać, trochę się to rozregulowywało, ale mimo wszystko można było ocenić tą odległość. Co więcej, było to powiązane również mechanicznie z czymś w rodzaju właśnie układu przekładni, który powodował, że również pierwotnie pokazywało to kierunek ogólny północy bez konieczności używania kompasu. To się co prawda rozgłowało, ale moi drodzy, sam zamysł, żeby wiedzieć, ile się przejechało, i mniej więcej patrząc za każdym razem na ustawienie tego znacznika na tym pojeździe, można było określić, czy jedziemy w dobrym kierunku, czy powinniśmy odbić w jedną, czy w drugą stronę.

No, nagadałem się, jeżeli chodzi o te różniste wynalazki. No, można było jeszcze wspomnieć o tym, że kleje również Chińczycy powynajdywali, były to kleje syntetyczne, naturalne, epoksydowe. To wszystko było akurat w ich gestii. Nie można również zapomnieć o takich sprawach bardziej duchowych, chociażby filozofia Feng Shui, która, no powiedzmy, chodzi o równowagę i tak dalej. No, z tą filozofią oczywiście wiązana jest medycyna chińska, czyli z próby określenia, stwierdzenia, które narządy, jak funkcjonują, co można wpływać na poprawę ich funkcjonowania. Jednym słowem, cała otoczka z tym związana, czyli akupunktura, ziołolecznictwo, tai chi, czyli ćwiczenia, zachowanie odpowiedniej równowagi zdrowia ciała, jak i ducha. Jednym słowem, to też oczywiście było powiązane. No i moi drodzy, jedzenie. Końska kuchnia chińska oczywiście nam wszystkim bardzo się dobrze kojarzy, ale z takich rzeczy, które mogą Was zaskoczyć, to uwaga, uwaga, jedzenie na parze, które w tej chwili robi kolosalną furorę, od dawna zresztą, to jest właśnie wynalazek chiński, bo zarówno w Chinach, Japonii, jak i Wietnamie czy Indiach te akurat gotowanie na parze było bardzo wcześnie wprowadzone, ale prekursorzy to są właśnie Chiny i stamtąd rozpowszechniło się to na inne tereny. No a jeżeli już mowa o myśleniu, Feng Shui i takich innych, no to tak, zdarza Wam się chyba czasami jeszcze grać w Go. To jest też skądinąd wynalazek chiński. A skoro tak, moi drodzy, to na dzisiaj pozwolę sobie zakończyć. Inżynierskie historie przygotował dla Was Tomasz Kapuśniak. Do usłyszenia.

Rzeku wartką, dobrze pamiętam jak się czułem, kiedy umarł XXXTentacion. Pamiętam, czułem bierny smutek, a to u mnie rzadko. Czekałem chulwie na co, myśląc, że jest czekać.

chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być bohaterem.

A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y, wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow, no albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak Niemen. Wow, chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy playlist.

Stop.